Dong idewo je las cario pisan idewo. Ilang uling dipuri tuseng pesan idewo medalem tia aji aja biang.